Kayasovse, on tavai sinuak, kihana weista magoma, nehiaweon. Nehiaweon, nehiaweon, ektause, kautna mahoma, atsimona ega nekamona, eguanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagwan.